0: Imperial Venue, Amsterdam North. Zondag 1 november, de 80s Reunie Show.
1: My son.
2: Wa Anu Brothers.
3: An yung kasiko sensasi under the for Etche Walker e Seki Kondre. A fosi se idei fu an yung grupa nisi Conadoro. Verklaring dat na ane fu a roko nisi. Wa se idei na nga negi stampu roko sole.